Czas od minciny po na po 6 czy 5 godzin 43. A tu są nasze pokiły. Do nowego dnia startujemy wizytyż zase z dość terminami. Takie dżęsa od 4 do 7 dziewaniczka tykania paczerju za wojerusku riuwansku drastu. Dże? Wizo wojerycach, a to domowinskim domie, je to na Drzeżdżanski. Domowinska skupina Panšice Kukota zatka so dżęsa na večer pečich k rečenju při pomniku Čižinského v Lipju. Přichodnú rečnú hodinu má vopedlarský policist Andrej Kober, a to dženca času od 4 do 6 v domie záhradnického zjazka Panšicach Kukovie. V nadavku MIT Budyšin a CDU skupinu záhradnického zjazka pri kloštorské volže ste dženca na zjavné záhradovanie doli naprošení. Od večera na po 7 tam diskutuje, a to na tému od Brunicového regiona k Zakečovanskému mestnu. Kajke je vúviče ve Vúžice. Dženca večer na po 7 lenie to bude. A dže ležite Kmoch Island a Mirching Lake a štokova so za tibetijski zbirku Serbski muzeju. Votmove na tute a dalše zajmove prašenja, te nadeđeće Jutze Serbski muzeju. Poskit k vređe Zorabistika popuču Serbsko instituta je na jutzeše sređe zvisku za zarjadovanjom Kofi Cioch pod tesvom Zvužice do sveta Serbsce misionarojo je tema. A stawi znaka Serbskiego Instytuta dr Lubina Malinkowa w tym przednoszuje.

A do przychiada nie tylko też, z wami lada mianowicie na huczpny przychod. Kotra huczpa nas tutaj chodzinie oczekuje. Hacz do lewa albo do prawa, w tym rozsudzi Malina Matikec. Sylwo noc je tytuł Michała Cyrze. A tu śpiewa Marek Rylka. Wszystkie tutaj tytule oczekuję, a was po takim nitko w 6 dosyć dni.

0: Katze quasi und Jena hieß du schon den Darik, aber hieß du schon noch Ideuk Nematscherie. Aber zisch so slubic, a trebatsch nischto, sto schwutrobu zweseli, wie wirst du, sto zoroni retz, starost tschüssos minu, du schladasch na tscherste quitschel, aber na buinjek tschia zu quitku sarodze. Birnisch tschasse sa sarodnistwa sauistsche pschetz lochke nebeli, jesso krollet sarodnistwo ve wutwarju pschess pätsch lit jessatko pschekusuawo. Tschera su to svetschili, aras nesu quitki krepeli, alle schklins. Aber Bettina Wenderoth war wie Brudler.
1: Also bitte schön.
2: Skupinka sobudziła Czeriu CSB, runie przyszła. Apostrowi swiżnu żonu kwietka cym szacze, a jej wutrobnie gratuluje. Tak, kajż sobie ludzi z bliska a z daloka to dżinsa czynia, a so z niej wesela. Kerstin Koloa je hewa w dżinsach a dżiwanski fali popuczu, szczipa tu a kopa tam. Za swiedzień su rostlinanie wuromuali a wuredzili. 15 let je mać cioch doroszczenych dzieci miestem szefina. Z przychodnymi starszymi jest od 1906 a 70, co zapoczęło. Potem zostaje Erhard a Gisela Krollec najwłupszym NDR-skim czasu z Michendorfa pola podstupima sem przyszły. Przyczyna? Przełzacz zarodnictwo. Słybny zawód ze sezonowymi mocami miesze w osobie letach około 2008 mocnie stuńczy konkurencu wojować. Mandzielski René dobiesze się jako wodzia LKW-a drudzie dzieło pytać, a Kerstin Krolowa startuła posledni pospyt zawód wukować. Przed 10 letami namaka so potom florystiska misztaka Klaudia Lochowa do zawoda. Za Kerstin Krolowu, kaj sama praje, najwetsze zbożo. Żona z utrobu za kwietki, a potom jeszcze ze serbski.
3: Ja muszę rynek kreatywnie być, no. Dzisiaj to lubuję, ja się szczęśliwie na całą radę z różami, z kwietkami dziewać, a dzisiaj to babu lubuję, gdzie z ludźmi radę je, a jen widzi, jaka wesoła niko to słucha, gdzie dżakone, to ja rynę. To runę jo pola nas, ja rynę jo. To hejtina, kajś we myszcze, ty przynuc, ja ich mycz, a suza se precz, jo nik pomaku tych kupcu znaje, a dzisiaj wy tu na tym kwietczel dostanę, ponieważ nie żo wy, tym co te babu lubi, tym co te kwietki lubię, a tak muszę to indywidualnie na tą osobę czynić.
2: Znano je to jeden z kluczu, kiedy kupcu do udwoja wabi.
4: Ta co atmosfera, jo, ta blisko steje, jen to by te ludzi jo podpierać.
5: Ale tyś tak, tyś trzeba mi rany kwiczyk, naodni nam za niko, ja urady przyjdu.
6: Za mnie szedzę z Grolicy, szedzę byli na dobra adresa. Sprena, ja z Kruścic przyjedu do krótki pucie, albo tyś, gdzie siedzę ze Zdelan, albo ze Spanczic, to szedzę Grolicy, nidzie jole te središcza. Ja się żeni nie jestem jole nikak poznał z Bobka daszła. A nie tylko się tu Bobka tyś tak jara wyhotowane. Albo tyś jen darek trzeba, że dostanę szedzę dobre idee jeszcze. Aber wenn ich die Botbierer habe, die Sapaka und die Paktschika, die Quittke zu benutzen, aber in Dorbach bist, also ja, sie qualitiert im Obkott.
7: Was soll man noch spielen, das ist ein Rennscheuer, ja, ne?
8: Na Quittke, die ich nach oben wäre, das ist jetzt gut, nicht mal das Samsen. Matzoschki, aber Bojewutschka. Also ja, schätze ich auch, die ich ja nicht in die Stadt treffen, die ich ja immer in Quittke treffen. Stajny über Kolec.
2: Tak może po takim wypadać, gdyż wozmie z muży ta żona wotyżki załoda do hoszcze, a dalszy so przybliża. Sztu, a hacz rianego dnia niech tu zarodnictwo przełza, to szefina Kerstin Krolowa dżęca jeszcze rec nie może. Miestem pak zladuje pozytywnie do przychoda.
0: Kolec zarodnictwo w udworiu spieczusze dżera cicoci litne. Odeče, celé opak. Včera postalitne vopstoče a Bettina Wenderoth vypodla. Bedel na sedemie.

0: sobotu zate dżin 27. julia jesa so tak daleko w czornym kuncu reje sobot hujem nebiom stawizna wo krabacze. Titul Lietzerika w Kuria w samoty. Niemale wszystkie listczyki są za to już wuprzedate, ale wyszako wieszcze. My mamy jeszcze niekotre za was, a to jutze rano, to smiecie są rady na naszej telefonowej akcji w obdzielicz. Wszystkie nadrobności nie dom za was smieją, nitko pak posłuchamy najpierw już raz nuc do stawizny do okrabacze. Lidia Maciowa jest so z Gabrielu Linakowi. Dobre duszu posadku rozmawiała, a też do huczby inscenacji już raz posłuchamy.
1: W trzecim dżilu krabatu jest stawizny w kuria w samoty są nowe postawy na jewiszczu jewia. Wurlawy, mistyczne żony z lesa, są to delno-serbskie bajowe postawy. Reżyserii a autori stawizny Peča Štocečilitnemu Michaeli Kuni z Drešan je serbski autentický raz ważny. Dodla ste i stajne tež v zvisku z Gabrielu Linakoj, županku v Vojerecach.
2: Also ten režiser je tak potrebný za tých Serbojov. On všetce me kontaktuje, mu rečíme, što je jo v okolíne srbsko, vážne tradície, narožky a také nešto. Za to kus autentist sa tež, jo.
1: S novým režiserom a novým titulom je sa celý raz dživadva v čornom komcu polepšil. Do to bych u krabotu svedženské ry husto trochu vúsmešovať sa napšetko. Čo servam, tak Linakova. To je sa zajšvici lid zminivo.
2: Že sú to tam serbské svoja predkoriče, nesme ženy nešto zrozumiva. To sú kajš to písané bolo, tak sú oni to vorekovali k Češan, hena, sú oni krečan prajli. No. A poslím, ja mu tam švátom jedna človek za to kýtasni.
1: A z toho časa je ona pri prvných probách sobu podľa a podpira nemskorečných profiov a voľných rajoriov pri vorekovaniu serbského texta.
2: Tun krabat pokáža sa Hamburga, hat der Murderhanker des Duisburger, das so schon jemske, alle der Zwutschuja, Zwutschuja, so ein Apostlet, der Tag der Rio, so ein Goy, ja, so ein Jesbischi, so der Jane Matschana Ritschne Nesu.
1: A doschak je potom tisch, wie es nattig Stutschkach, gai schwerse Legenza zwischitsch. Gottrusch Spiva wohne Reihe, Marcel Walter. Mimo serbsko spiewa so tež serbska vojorovska drasta jevi hotvenče su drivne a tež tam je Gabriela Linakova s pomocou.
2: Also musimo tak poko 15-16 hotvacu, musimo ta od spočatka tak činili, se skužili bez jo vokovo vojorec, ništo podla jo. Z Spal, z Česka, z Britni.
1: A v drastče raja a spivaja. Za nove skomponovane spive je Linakova serbske stučki spisava. Gleich für finalen Spüwe Wotschinche Kurjavu reißt die Nebel auf. Na Wetscheru spüwa so pschipodla preine.

A svitsta so zavis chti shinaishi za kopariose spaniske voni rachomenu zu chera nulla nulla na prawe ho noachka svito ich mi stas wo kopense na kap verde menuze stim spanischinjo zavis che lichili nesu wotla de woto ho da wachu chera ichte dalsche wuslitki schwedska na przykład dobe Przeciwo tunesiski z 5-1, albo belgiska na egyptusku też wuronanara z 1-1. Dżęca potem rajesze rano hiżo, respektywnie północy, Saudi-Arabska na Uruguay, też tam, kunczny stał, nierozsudne 1-1, a nierozsudne dzisze potem dżęca rano też dale. Z dybką każdśmy 6, oraczej 5 nasze wusowanie zapoczynali, su woni swoju ruch zakończyli, Iran a Nowa Zelandska, też tam, każ prajne wuronane, z 2-2. Dżęca 9, czy potem dale, Francuska raje to na Senegal, Francuska to jasny faworyt w tutym kole, a potem ponoce, czy zasa dale, Irak na Norwegsku, a rano Zjuch, potem Argentinska na Algeriesku, a ty stosmimy potem w rańszym wusowaniu. Cele frischne, czas für wusletki zaso, za was.

0: Jutze kwasne Jen, a hischte Jane Darik. Aber hischte Jano Ideo kni Matscherie. Aber zisch so slubic a trebasch nischto stosch Wutrobus Veseli, bewirst du stoja Menu, starostsche so zminu dusch ladasch na czerste Quetschel, aber na bujniak czia zu Quetku Sarodze. Dunjesch czasu za Sarodnistwa zawiestsche przez Lochke niebeli, jeso krolec zarodnistwo w udworju przez 5 let dżesatku przekusowało. Wczera su to zwiedzili, a raz nie su kwietki krepili, ale szklinczku zbinili. A Bettina Wenderotowa bie budla.
1: Skupinka sobudziła czerjuci z bieru nie przyszła, a postrowi swiżnu żonu kwietka cym szacze, a jej wutrobnie gratuluje. Tak, kajż sobie ludzi z bliska a z daloka to dżęca czynia, a so z niej wesela. Kerstin Koloa je hewak w dżinsach a dżiwanski fali po puczu, szczipa tu a kopa tam. Za swiedzień su rostlinanie wurumowali a wuredzili. 15 let je mać cioch doroszczenych dzieci mestym szefina. Z przychodnym aj starszym aj jest o 1976 szo zapoczało. Potem zostaj Erhard a Gisela Krolec najwupszym NDR-skim czasu z Michendorfa pola podstupima sem przyszły. Przyczyna – przełzacz zarodnictwo. Słybny zawod ze sezonowymi mocami miesze w osiebie letach około 2008 mocnie stuńcze konkurencu wojować. Mandzielski René dobiesze się jako wodzier LKW-a drudzie dzieło pytać, a Kerstin Krolowa startuła poslednji pospyt zawod wukować. Przed 10 letami namaka so potom florystiska misztaka Klaudia Lochowa do zawoda. Za Kerstin Krolowu, kaž sama praje, najwetsze zbożo. Żona z utrobu za kwietki, a potom jeszcze ze serbskiej.
2: Ja muszę rynek kreatywnie być, no. Dziś to lubuję, ja sobie siedzę na całą radę z różami, z kwietkami dziewać, a dziś to bobu lubuję, gdzie z ludźmi radę je, a jen widzi, jaka wesoła, niko to słuchajcie, dżakone, to ja rynek. To runy jopola nas,

Miruje, bo mało za tiruje, ta lupa dusz na czeta, fęki ja maki mieta, z jedną myszka do góra, zale ci se zatoż, no szczu szrajbić am banku znaje, tym wiet tam duo traje, na czakać sich so w oproczu, a delanski mord ja mozyliu. Sztuczcy iście, nisz to myczyn, dubit niekto kruszczycy, zlokny moin zwoz machom, ja kiesy czekno skoli.

Nasze wusowanie są kunce kila, że sać mięczyną do dziewięćczych je, ale tu mam jeszcze pokój za was. Domowinska skupina Pańczycy Kuku ta zetka so dżęsa na wieczo pieczych k redzeniu przy pomniku Czyszyńskiego Lipiu. Wobedlarski policyst Andrii Kuber ma dżęca za soryczną hodzinu, a to od 4 do 6 w domie zaradnisko zjazka w Pańczycach Kukowie. Dżęca je potem od 4 do 7 dziewanička tykania baczeriu za wojerusku riowansku drastu, a to wiezo w Wojerecach w domowinskim domie, to je na Drieszczanskiej. W nadoku MIT Budoszyn a CDU skupinu zaradnickiego zjazka przy klosztorskie wodzie jeszcze dżęca na zjawne zaradowanie dolej na proszenie. Od wieczora na posednich tam dyskutuje a to na temu od Brunicowego regiona k zakitowanskiemu miestnu, kajke je wówicze we Łużycy. Dżęca wieczor na posednich lenie to budże. Gelegentlich

0: Nabožné slovo.
1: Magenta Cornelia von Rotendorf-Przeworski.
2: Wüste ranje, gdyż ladam z woknom. Wiczu wonka staru, mosorojtu jabučinu. Na spočatku sem so dziwała, so je jeszcze tam. Tajke stare a wohidne stomisko. A na zimu nie je ani jabuko mio. Nie może da tun stom bryć? Nie, mi susodstwo rekni. Doczekaj, my szczerpność. Tak, sej myslu, je to też w biblijskim przyrównowaniu wo figowcu było. Wun nie mie jeszcze żane płody, a lucho dyskutowachu hać dyrpio jeho porubać abo nic. Nitko sym kuśteranie wiesowa, gdyż wuladam staru mosorojtu jabučinu. Mierzam so, gdyż lucho jabučinu wopak wopriesaja, raduju so na księnie mi wlieczu, starostču so, gdyż mróz rozy. A čeho dla? Tuta stara jabučina ma na najsłodniejsze jabuka. Jezus praj pola Mateja na setnym stawie. Na ich płodach dobycie ich poznać. Zwonkowni napolat może nas zamilić. W kotrych sytuacjach, a pola kotrych wiedzów, pola kotrych luci trzebacze wyczerpność, a dysoto wudani, zczerpliwy być.
1: Nabożne słowo k dnemi je všečenca na doku a zamovitosti serbskoho evangelskoho zjazka Cornelia von Rutendorf-Przeworski.

0: Jožopisch advajas chaliet, da jo rätsne Zentrum vitae vechosche busu, na jolois geht rose. Ja, no 2 Minuten wird Dolnosaskego Gymnasia jotam mistno, josch jeva ju kuste jien, satus herskurets, ve jishonjach, hortach, ve schulach, a familiach. Sletnes twörtk, jo RCW pschosse na svejin, a to nat new serskich pedagogo. Natom dnju dajo pschetzinezo, což nesmejo žednje felovaš. WC, wir Gregor Klim.
1: Hör nicht nur dort, du.
2: Wettkowaka, Yvonne Skolzenjolz, Wett Gischonje, Villa Kunterbund, Psychotheke, Glattie, Torte, Pschetze, Rada, Najen, Pädagogo, Dokolasch, du, Dajo, Pschetze.
3: Ja, alle Nitz, Tagjelike, Torte, alle Fumina, Strugimi, Kollegami, ja, Attentprogramm, ja, Jägin, Jägin.
2: Normalnie mają na dniu pedagogu dalej kubanie. Nento mają swieścić, piesza dważa strzelet, a jorycne centrum witaj w Choszobuzu, tego drugie są dla tego przyszli.
4: Ja som Iwa Szwultienowa, ja som wiednica w Berkowych, w Chosze. A nento ja som hol na tom rednom swieżenie. A te drugi razy myśmy ho za dalej kubanie, albo za materiale gledasz, a tak dalej.
5: Ja som Knieni Wilkoła, pochodzę z Polski. Ja som Ceptaka w Janszelcach Petsajczo. Przed 2 lata som studium za sorabistiku w Lipsku do końca. A o witaj centrum je, ja som miała kursy na zachopieńku, ten intensywny kurs, a pen, ja som o uknuła za mój studium, myśmy mieli czakorakie przedmioty, rycna praksa, a stawizny, serbo, a kulturu, a tak dalej.
2: Kito Elaja był predny wiednik rycnego centrum, a predk pieszat wajas czalit. Wen bieżi, jak jo se żywo RCW w tych latach rozszerjało.
6: Produkują rycne materialie, żywają wiele z uknikam w Poznaniach, rycne ligwa mają. A takie te dalej kupowanie, te szyszonicu, ja myślę, że to jest jo.
7: U mnie nie są inaczej akutencja, aż w niektórych szulach neowiedzie serska ucpa, z tym musimy się niekak mierzyć, a takie materiale są inaczej, nie, to musimy nowe materiale nażywać, przymierzone nowym czasowi, modernejsze materiale, a tak dalej, to musimy się przymierzyć tym u mnie.
2: To groni Bernd Melcher, wenn wet leta 2019, co recne centrum w Choszobuzu nawiedują. Aż się to żywo zmieniło, k tomu przygłosują przedsedary domowiny David Statnik.
8: Myślę, że rycne centrum Žinca nie jest jedna instytucja, która knigy produkuje, ale Žinca widzisz wiece a wiece, takie te projekty żywo jest ważne, a z tym projektem żywo takie te rycne rumy. A to jest nieco, coś so ho wielkim sensibilne cyni, mamy już jakich sobą żywacujących, które na to gledają, aż mamy tamten przystup. A ja si myślę, aż o takie popszałom ten rycne centrum w Dolnej Łużycy na idealnej sytuacji, dokuż 2 mężczyny, a ty sobie w Dolnosławskim gimnazjum żeż mamy takie ten serski przychod, a my wiemy, aż to z tej rycu rono nie oszykną wszyscy tak laszcie, ale ja si myślę, że nie byłem ten rycny centrum mieli, by to było wiele szersze było.
2: Wysypnie to projektowe żywo ze serskimi familiami są w zlednych latach mecowali zakronite za to, jo takie sobą żywa szery Olek Daragowa.
9: A to mnie laży wielki na uczobie, te familie, żeż se serska riec za małe Žiši, ako mamina riec dalej dała. A ja se myslím, takie te familie, wielgin rad to przyuzeju. Te nasze zmakania nie są przełidłownie, ale są dosyć cesto. Ja by se życył, aż są iści cestciej. Felują mnie z naś ideje. A za szykne narażenia są przecej ziekołne.
2: Jano z jadnym rycnym rumom tak psiałwie dalej niżo, a tenio net pla rycnego centruma. Niegdy dajuco na bliskość k Dolnosarskiemu gimnazju przecej mniej uchników bydli w Dolnosarskiem internasze. Jeszcze raz Bernd Melcher.
7: Mamy nieco tę sytuację, aż na ja, te starsze rad wiecie nie dają swoje życiego z ruku. Konimas, tak, dokładnie. Niektóre rzeczy, że się na przykład krzyli przyjść, ale starsze nie dowolili, na przykład. Ja. Tak, nie to mamy z ciała lepsze zwiski, albo to szakie smiero. až mnogo kušte žijen, ale kušte štundu s busom ješ, doma ješ, to nije tak, ak nije nas.
2: Na svježenju pak nie sú stojali šikne, tožte aktuálne upominania ve fokusu, se s ktorými šmuse recne centrum zavisče vejovaš, přemalo ceptario, přemalo žišonicu. To neoprek pieša 26 let bovo inac vie ešte kito ela.
6: Tak sme byli veľa duce v tých viackách, v tých šišoniach a sme tam bavili a natvarili te prvné kupky. A s dobom sme také gledali, že namakáme nových žišovnicov, dokoláž je to ten najvážnejšie bolo, až ich môžeme rýcne ukupovať.
0: A to vestanio dali nadauk za rýcne centrum Vitaj v Hožebusu. Pieš a dvažas čalietne jubilej rýcnego centruma Vitaj sú svišili sobu živašiaki, pedagógi a pedagógoki z lietne stvrtk v Hožebusu.

0: Popsong, Kula Bula, Clara Valerie. Kraschabuski Jichetze Musical, Ludovaria, Serski Ludova Ensemble, Aviele Vietze. 20. Juni vetviju došešćeh na RBB javišću ve Puškinovem parku. Serski sviži nordujo prezentirovane ve serskiga programa.
1: RBB. Serski program. Serski program.
2: Jo, a na serskem svježenju ten konc tydzenia dajo drje ten najlepsze mlince. A te przyjdu w uknikolskie firmy dolnoserskiego gymnazja. W nas biera z tym pieniądze za swój abiturny bal. A my spendirujemy wam jeden mlinc na tom svježenju, gaż se ninto planas meldujoszo, a na przaszanie wytygronijoszo. Kuszty żyjen, aż do pietka, masz ok tomu szansu. Prädne Worte gronno dobbednjo kensch planas dojo przez mail na sorben@rbb-online.de aber przez powiest na redakcijski handy. A to przaszanie żynca jo ze skakiju reju traditionelnie kuszty serski svežen do końcu jome. Hyszcie raz, ze skakiju reju traditionelnie kuszty serski svežen do końcu jome.
3: Wytkłos? Przeszania? Piszcie nam pet 0151 1888 6 5
4: RBB Serski program.

0: Im Park drei Obschet Viasele Jujos Derilieta. Du da Koiski Festivals Deutschet Jurimi a teuer Jano kustest Wörtelieto. Sobo-Organisatorka Stefanie Bierholdeutz utschobnje Pschepschosse jo was na Natakt Togo Festivala Pet Kwiatso Ves Lepem.
1: Serbski Ludowy Ensemble Zahaji Festival Pjatk w Wosomnadze Hodzinach. Wiesnjano stugmene Slepo Joga Funde. Przedsy du domu wino Davida Statnika, a krajnego radu dr Stefana Majera Wotschakuja. Wopytowajo Wotschakuje hoa dujaska hutschba z grotkoske dujaske gildu, a zakończeniu koncert z popserbami, serbski benz Horneje Vužice. Nimaja mechavu, ale zato šudravu. Pojče nimo.
0: A tu šudravu, tu paukainskudelku, svišišo ho, netna zachopienka spiva.

0: Jožopisch advajas chaliet, da jo rätsne Zentrum vitae vechosche busu, na jülois geht rose. Ja, no 2 Minuten wird Dolnosaskego Gymnasia jotam mistno, josch jeva ju kuste jien, satus herskurets, ve jischonjach, hortach, ve schulach, a familiach. Sletnes twördk, jo RCW pschosse na svejin, a to nat new serskich pädagogo. Natom dnju dajo pschetzinezo, což nesmejo žednje fehlovaš. WC, wir Gregor Klim.
1: Wettkowaka Yvonne Skolzenoitz, wette Gischonier Villa Kunterbund, Psychotheke Glattier Torte, Pschetze Rada, Najen Pädagogo, da kollasch du, da ja Pschetze.
2: Ja, alle nits tagjährliche Torte, alle Männer, Strugimi, Kollegami, ja, atten Programm, ja, Jägin, Jägin.
1: Normalnie mają na dniu pedagogu dalej kubanie. Nento mają spieszyć. Piesza dwa rzadsze leta jo rycne centrum witaj we Choszobuzu, tego drugie są dla tego przyszli.
3: Ja som Iwa Szultienowa, ja som wiednica w Berkowych, w Chosze. A nento ja som hol na tom rednom swieżynie. A te drugi razy myśmy ho za dalej kubanie albo za materiale gledasz a tak dalej.
4: Ja som Knieni Wilkoła, pochodzę z Polski. Ja som Ceptaka w Janszelcach Petsajczo. Przed 2 lata som studium za sorabistiku w Lipsku dokończyła. A o, witaj centrum je, ja som miała kursy na zachopieńku, ten intensywny kurs, a pen, ja som o uknuła za mój studium, myśmy mieli czakorakie przedmioty, rycna praksa, a stawizny, serbo, a kulturu, a tak dalej.
1: Kito Ella ja bo predny wiednik rycnego centrum a pred kpieszat wajas czalit. Wen bieżi, jak ja se żyło RCW w tych latach rozszerjało.
5: Produkuju rycne materialie, żywają wiele z uknikami w Poznaniach, rycne ligwa mają. A takie te dalej kubwane, te szyszunicu, ja myślę, że dere bieżyją.
6: U mnie nie są inaczej akutenca, aż w niektórych szulach neowiedzce serska ucpa, z tym musimy się niekak mierzyć, a takie materiale są inaczej, to musimy nowe materiale nażywać, przymierzone nowemu czasu, modernejsze materiale a tak dalej. To musimy się przymierzyć tym u mnie.
1: To groni Bernd Melcher, wenn wet leta 2019, rycne centrum we Choszobuzu nawiduje. Aż się to żywo zmieniło, k tomu przygłosują przedsedary domowiny David Statnik.
7: Myślę, że Rycne Centrum Žinca nie jest jano jana instytucja, która knigwy produkują, ale Žinca widzisz więcej a więcej, takie te projekty żyły ważne, a ze tym projektem żyją takie te rycne rumy. A to jest nieco, coś so ho wielkim sensibilne cyni, mamy już jakich sobą żyła, które na to gledają, aż mamy tamten przystup. A ja si myślę, aż o takie poprzało ten Rycne Centrum w Dolnej Łużycy na idealnej sytuacji, dokoż 2 mężczyny, a to sobie w Dolnosławskim gimnazjum, że mamy taki ten serski przychod, a my wiemy, aż to z tej rycu rono nie oszukno wszyscy tak laszcie, ale ja si myślę, że nie byłem ten rycny centrum mieli, by to było wiele szersze było.
1: Wysypnie to projektowe żywo ze serskimi familiami są bezlednych letach mecowali, zakronite za to, ja takie sobą żywa szery Olek Daraguła.
8: A to mnie laży wielki na uczobie, te familie, żeż se serska riec za małej Žiši, ako mamina riec dalej dała. A ja se myslím, takie te familie, wielgin rad to przyuzeju. Te nasze zmakania nie są przełidłownie, ale są dosyć cesto. Ja by se życył, aż są iści cestciej. Felują mnie snaś ideje. A za szykne narażenia są przecej ziekołne.
1: Jano z jadnym rycnym rumom tak psiałwie dalej niżo, a tenio net pla rycnego centruma. Negli dajuco na bliskość k dolnoserskiemu gimnaziju przecie mniej ukników bydli w dolnoserskiem internasze. Jeszcze raz Bernd Melcher.
6: Mamy nieco tu sytuację, aż na ja, te starsze rad wiecie nie dają swoje Žiši z ruku k kann ich mal sagen. Dokulasch. Nekotere Schiech ist ein Aspekt, Scheli, Psych, alle Starische, ne, Dovelio, ne, Psychwort. Ja. Töcke, ne, to mame, Stella, lepsches Whisky, aber to, Schakis Smero, Asch, Mögu Kuschte sehen, aber Kuschte Stunde ist Bussum, jesch, Domme, jesch, to ne, tak, ak, ak, ak, ak,
1: Na svěženě pak nejsou stojali šikne, tožte aktuálne upomínania ve fokusu, se s kterými musí recné centrum zavěstče vejovaš, přemálo ceptario, přemálo žišonicu. To nejo prík pěša dvažastša let bylo jinak vě ještě kito ela.
5: Tak jsme byli veli duce v těch vězkách, v těch šišoniach, a jsme tam bavili a natvarili te prvné kupky. A z dobą jsme také hledali, že namakáme nových žišovniců, dokoláž. Jo, to ten nejvážnější bylo, až jich můžeme rycně ukupovat.
0: A to vstaňo dále nadauk za Rycne centrum Vítaj v Chožebusu. Píš a dvažasča letné jubileje Rycnego centruma Vítaj jsou svýšili sobu živašerky, pedagogi a pedagogoky z letné stvrtk v Chožebusu.

0: Shuji, se pshirutse koins tu genias veshi, pshige tovanya beje, gash gledams oknaven, hose natvariote karaselle sa mestscheinski svejin. Ves lepem pak, trai obschet viasele jujos diri leta. Du da koiski festival stoipschet jurimi, a toyo jano kustest vörte leto. Sobu organisatorka Stefanie Bierholdoitz, utschobnje pshepschosse jo was na natakt togo festivala, pet kviatso ves lepem.
1: Serbski ludowy ensemble Zahaji Festival Piatk w Wosomna Dżohodzinach. Wiesnia nostu gminy Slepo, Joga Funde, przedsudu domu winy Dawida Statnika, a krajnego radu dr Stefana Majera Woczakuja. Wopytowajo Woczakuje hoa dujaska hućba z grotkowskiej dujaskiej gildu a k zakończeniu koncert z popserbami serbski benz Hornieje Wużice. Nimaja Mechavu, ale za to šudravu. Pojče nimo.
0: A tu šudravu, tu pauka in skudelku, svišišo ho, netna zahupjenka spiva.